0: Good afternoon, cousins, and welcome to the Stan Kasakowski Happy Monday Night Polka Party. It's the 12th day of July. The year is 2026. It's the 15th Sunday of Ordinary Time. We'll be with you for the next 2 hours to entertain, interpret, and inform. And as always, our show is dedicated to those in the hospitals, the nursing homes, the shut-ins. For those of you who aren't feeling too good, hopefully we'll bring a smile to your face. For everybody else, get up and do a polka once around the kitchen table.
1: Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do dwugodzinnej audycji pod tytułem WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey, w każdą niedzielę od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego. Chociaż nasz program dedykujemy naszym starszym słuchaczom, ale również gorąco i serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy lubią polki, oberki, walczyki i oczywiście muzykę biesiadną. Serdecznie zapraszamy!

0: to have a smartphone, an iPad, a tablet, one of those things, look for and install a free app, either iHeartRadio or TuneIn. Once it's installed, search for WSOU 89.5 FM. It's going to come back telling you we are the loudest rock. And we are, except on Sundays from noon to two when we're the polka party.
1: Witam i gorąco serdecznie pozdrawiam tych naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę internetową www.wsou.net i słuchają nas gdzieś daleko w świecie poprzez internet. Wielu z Was ma w Waszych mądrych urządzeniach elektronicznych aplikacje do słuchania radia w sieci. Tam w wyszukiwarce znajdziecie naszą rozgłośnię WSOU 89,5 FM i chociaż pokaże Wam się informacja, że jest to jak najbardziej hardrockowa, heavy metalowa stacja radiowa, wszystko się zgadza, ale nie w niedzielę, kiedy mamy tutaj różne inne programy, w tym naszą Polka Party Show od 12 do 2 po południu czasu nowojorskiego. Chciałbym z tego miejsca pozdrowić naszych słuchaczy na Florydzie, w Arizonie, w Teksasie, w Chicago, w Kanadzie i tych daleko, daleko za oceanem, w Anglii, Norwegii, w Niemczech i oczywiście w Polsce.
0: We start our show off with the Naturals and What's Up Front, and now we're going to go back to them, and this is called the Sock It To Me Polka.

0: Dzwoni do nas do studia. Jesteśmy tutaj do godziny drugiej pod numerem telefonu 973-761-9768. Za naszym pośrednictwem możecie pozdrowić swoich najbliższych przyjaciół czy znajomych, złożyć im życzenia z okazji urodzin, imienin i innych jubileuszy, a my do tego dołączymy jakąś fajną polkę, oberka, walczyka albo coś z muzyki biesiadnej. Jeszcze raz powtórzę numer telefonu 973-761-9768.
1: If you'd like to give us a call, the number here is 973-761-9768. We'll be here till 2 o'clock to accept your calls for requests or just saying hi. Again, 973-761-9768.
0: Do you know what time is it?
1: It's all bad act time.
0: Dla tych wszystkich, którzy lubią tańczyć oberka, następny utwór.
1: For our heavenly all angels, Marilyn, our wonderful nurse, Anna, Marisha, Irene, Barbara Ann, and Genya, and for all of our earthly angels who like Obedek, Jacek, Albie, and Diane, and all those others, it's the naturals with the right-handed Obedek.

0: Jeśli ktoś z naszych słuchaczy słucha nas teraz poprzez internet i chciałby do nas napisać, skontaktować się z nami drogą elektroniczną, przypomnę również nasz e-mail adres, jest bardzo prosty. Jako jeden wyraz wsoupolkaparty@gmail.com wsoupolkaparty@gmail.com i dostałem wiadomość, że właśnie pani Kazimiera i pan Stanisław Twardowscy z Kolbuszowej na Podkarpaciu słuchają nas właśnie teraz gdzieś daleko, daleko właśnie w Polsce.
1: If you'd like to send us an email, our address is wsoupolkaparty@gmail.com. Jacek's got his phone ready, so if you want to shoot him a line, again, wsoupolkaparty@gmail.com, and we can get your announcement on or whatever you want to tell us immediately.
0: Do you know anybody by name Sofia?
1: Oh, I know a lot of Zosias. Oh, I had a Czecha
0: Sophie. Dla wszystkich pań o imieniu Zosia. Następny utwór.
1: Yeah, we're going to call upon Ania Piwowarczyk.
0: Piwowarczyk.
1: That's the one. It's Zosia.
0: Polka.

To by oczywiście Ania Piwowarczyk i Matuś, moja Matuś, a wiązanka góralska. Teraz dla tych wszystkich, którzy mają gdzieś korzenie swoje rodzinne na Podhalu w Polsce.

Tak, tak, tak, proszę Państwa, jak żeście słyszeli, nasza Marie Zach obchodzi swoje urodziny w tę najbliższą środę 15 lipca. Z tej też okazji wszyscy składamy jak najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności i łask Bożych. My też dołączamy się do tego i mamy piosenkę.

0: Raz jeszcze wszystkiego najlepszego, Murray.
1: Oh, thank you so very, very much, Ellie. Thank you for that. That was wonderful.
0: And I believe that Denise, Ray, and Ellie enjoyed the wedding they went to.
1: Very good.
0: Yesterday, on Saturday. And they probably resting right now, or maybe they went for the poprawiny.
1: Oh, probably.
0: How do you call poprawiny in English, the second day of the wedding?
1: We don't really do that.
0: You don't have a nickname for that?
1: Well, now it's considered the after-wedding brunch.
0: Okay.
1: And it's usually the grandmother.
0: Just close
1: friends and family. Those
0: gotcha.
1: who have spent a night in the hotel.
0: A w Polsce, whatever. Jak jest wesele, to w niektórych miejscach nawet 3 dni się bawią, jak nie dłużej.
1: I can't wait to go to a Polish wedding.
0: Uh-huh.
1: But I'd like to also thank Ted, the beautiful card I got it on Friday. Thank you so much, Ted. You are truly a wonderful person to know. And everybody else who is wishing me.
0: And thank you for the phone calls. We had our listener who called us just a moment ago.
1: Carl, yes.
0: Carl.
1: Yep. So thank you. You know, as I've been here, as long as I've been here,
0: mm-hmm.
1: It means so much when people just say, hi, happy birthday. And mm-hmm. Carl was saying that when we were talking about do something nice for people.
0: Yes.
1: He went out for his next door neighbor and bought her something at the store.
0: That's great.
1: Yeah.
0: That's what it is for.
1: Mm-hmm.
0: Jak Mary powiedziała przed chwileczką, przypominamy naszym słuchaczom, by mieć na uwadze naszych sąsiadów, może nawet nie bezpośrednio tych za płotem, ale może tych, których mamy gdzieś w pobliżu. Kiedy wybieramy się do supermarketu robić zakupy w taki upał, czy coś oni nie potrzebują, bo może ze względu na wiek i innych powodów nie mogą już jeździć sami samochodem, zapytajcie po prostu, czy czegoś nie potrzebują właśnie, czy możemy zrobić jakąś drobną przysługę dla nich. To jest naprawdę drobiazg z naszej strony, a dla nich wielka przysługa. Także wszystkim tym, którzy są uczynni i pomagają swoim znajomym, sąsiadom, dziś serdecznie z głębi serca dziękujemy.
1: Mm-hmm. Are we gonna go to the diner branch right now?
0: Let's go!
1: Follow me to the party!
0: Polka.

0: Tak, proszę Państwa, gra The Dynabrass.
1: And we're going to do an obedek by The Dynabrass.
0: Okay, let's listen to.
1: A bottle of red. I wonder what.
0: Butelka czerwonego, na przykład wina?
1: Tak,
0: może wino, być. Wino jest dobre, tak, czerwone. Tak.

0: Tak, proszę Państwa, otrzymaliśmy kolejny telefon. Ted zadzwonił i poprosił, żebyśmy złożyli jak najlepsze życzenia dla naszej Mary z okazji jej urodzin najbliższą środę 15 lipca. So, happy birthday once again for you, Mary, from Ted, who is listening to our show right now. And Ted, I have a song. Maybe Mary will like it, maybe she will not, but let's listen. Czemu, czemu, czemu Polka by Mark Czepacz and Toledo Polka Motion.
1: Thank you, Ted.

czemu nie? No właśnie. Okej, patrzę na zegarek. Mamy jeszcze czas na jeden utwór przed naszą przerwą o 1:00 po południu. Posłuchajmy.

0: Tylko z tym piwem trochę tak ostrożnie przy takiej pogodzie, bo szybko wchodzi w głowę.
1: You're listening to WSOU 89.5 on your FM dial, coming to you from the campus of Seton Hall University in the Gaslit Village of South Orange.
0: Słuchacie Państwo audycji WSOU Polka Party, nadawanej dla Was z Uniwersytetu Seton Hall w South Orange, New Jersey, w każdą niedzielę od 12 do 2 po południu na częstotliwości 89,5 FM w Metropolii Nowojorskiej, jak również w wersji cyfrowej poprzez naszą stronę internetową www.wsou.net.
1: And today is my big sister, well, my oldest sister's birthday. Mm-hmm. So best wishes and lots of love and God's choicest blessings go out to you, Eleanor Sportek.
0: From wszystkiego najlepszego.
1: Your sisters, Joe and me, and me, and of course your children, Dolly and Michael, and everybody else who knows and loves you.
0: The ladies from the church.
1: Ladies from the church and the pioneers, the AT&T pioneers who always save a seat for you at the luncheon. Mm-hmm. And it's Frankie Liska and good friends,
0: Polka.

0: A jeśli chcielibyście Państwo do nas napisać i przekazać te informacje, tak jak niektórzy nasi słuchacze z tradycyjną pocztą, to po nadwstępnym utworze podamy nasz adres do redakcji. Także przygotujcie sobie coś do pisania. Piece of paper and pen.
1: That's right. After the next number, we're going to give out our regular address, snail mail address, so please have your pieces of paper and pens ready so you could copy it down and send us a card while you're on vacation or any announcement you'd like us to make during the Polish Community News Hour.
0: A teraz chciałbym zadedykować następny utwór dla Piotrusia. Peter Starzak is listening to us right now, going to the New Jersey Shore.
1: Oh, good for you, Peter!
0: Dla ciebie następny utwór, Piotrusiu.

0: Tak, proszę Państwa.
1: Chuck Pendrack.
0: We have time for one more.
1: Oh, yes. And this is one of my favorites. Na zdrowie!
0: Na zdrowie, Oberek!

Well, I got distracted, but I promise you to give us our address. Chciałbym przypomnieć nasz adres dla tych wszystkich słuchaczy, którzy nie tylko chcieliby się podzielić tym, co się dzieje w waszych tak zwanych non-profit organizations, ale na przykład przysłać nam kartkę z wakacji, a są tacy, co już nawet w przyszłym tygodniu lecą do Polski na przykład. Oto nasz adres. WSOU Polka Party 400 South Orange Avenue, South Orange, New Jersey 07079. Jeszcze raz powtórzę. WSOU Polka Party 400

0: Powiedz światu o jego miłość. To był tytuł utworu w naszej religijnej części programu. Let's go back to the choice.
1: And where are you going?
0: Gdzie się wybierasz?

0: Halo, halo Polska, halo, halo Gdynia. Prosimy wszystkich naszych słuchaczy, którzy być może zalogowali się na naszą stronę i słuchają nas tam gdzieś daleko nad polskim morzem, o szczególną uwagę. Jak wspomnieliśmy wcześniej podczas naszej audycji, w zeszły weekend gościliśmy w Nowym Jorku Dar Młodzieży na obchodach 250. rocznicy Stanów Zjednoczonych, Independence Day, Dnia Niepodległości, a wśród nich właśnie komendanta pana Michała Sadowskiego, który zaprosił Małgosię i jej uczniów, studentów z polskiej szkoły działającej przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku. Pozdrawiamy wszystkich, nie tylko pana komendanta, jak również wszystkich studentów Uniwersytetu w Gdyni, którzy w tym czasie przebywali na statku i dali nam pokaz tego wszystkiego, co oni tam na co dzień przeżywają, jak żeglują po morzach i oceanach, i skąd się wzięli, całą historię, dzięki właśnie panu kapitanowi Michałowi Sadowskiemu mogliśmy poznać osobiście wraz właśnie z uczniami. Pozdrawiamy raz jeszcze i dedykujemy następnego oberka wykonaniu Dżangura i Górale. Posłuchajmy.
1: Here's an old Polish drinking song written in 1904 by a famous Polish poet, Maria Konopnicka. It's a story about a fellow who spent a lot of time in a beer pub and loved his beer beyond anything else that was offered to him. I'm often asked, what the heck does that song mean? So you know what, just for you, here's my rough translation of this beer-loving

0: To była specjalna dedykacja dla pana kapitana Michała Sadowskiego, komendanta Daru Młodzieży, z który był tutaj właśnie w Nowym Jorku w zeszły weekend. Patrzę na zegarek. Mamy jeszcze około 10 minut do końca audycji. Posłuchajmy teraz Lenny Gomułka.
1: Lenny Gomułka, and play a song I know.
0: No właśnie, zagraj piosenkę, którą znam.

0: No i tak, patrzę na zegarek, czas nieubłaganie pędzi, goni, zbliża się powolutku godzina druga. A jak godzina druga, to trzeba się powolutku żegnać, tak jak nasza Eli Havrick mówiła.
1: We gonna do another song?
0: No, we're gonna wrap it up. We gonna wrap it up. Zegarek na ścianie pokazuje, że zostało tylko około 4 minut do końca audycji.
1: Yeah, 2 hours goes by so quickly when we're having so much fun. And before you know it, it's time for us to say do widzenia. Make sure you say a prayer for all those serving our country, no matter where they happen to be. Say a prayer for those who aren't feeling good, the hospitals, the nursing homes. They need prayers, but we need to pray for the world. We're not too sure what's happening with it, but ask God what we can do to make it better. Ask him to help us. Thank you for the birthday wishes. Happy birthday, Eleanor.
0: Happy birthday, Marie. Wszystkiego dobrego dla Eleanor i dla Marie.
1: Remember, Jesus loves you. Jezu, ufam Tobie.
0: Dziękuję Państwu za spędzenie z nami 2 godziny. Tych, których nasz program spodobał się, zapraszam za tydzień w samo południe. A tymczasem czas się pożegnać. Życzę wszystkim udanej niedzieli, udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia w różnych miejscach. Grał dla Was, miksował Jacek Pyrydm.